chodzić. Lenia, przestań z moim sercem żarty robić. Lasku, moją łapo kwietok odwodzić. Jasa nie na moczcie ma już za nos wodzić. Nie